pote mama jeme je. Eh ayo yo va mambo ya. Va mambo yo mondoro no te mo je ninge pochema. Ayo.